Yolanda Be Cool in D-Camp We No Speak Americano. 12 minut je čez. Yolanda Be Cool in D-Camp We No Speak Americano. 12 minut je čez 9. Dobro jutro.